0: je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris. Hit the beat and take it to the first note.